Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvama. Edin do druk, nesluk čivie, brek. Ipiasi kat esu štu, kat urozov plamak.